wɛna wotwɛ wotwɛ mu na mu ntimi nka no mbɛtimi nka nti mesrɛ wo ahyia me ɛwɔ hɔnom ɛwɔ nɔnan ɛne ɛfa hɔnom me ne woka sɛ ɛkɛ sɛ dumino abɔ ne kɛ sɛ yɛwura kwasiada mu akasa ɛwɔ hɔnom kwasiada nyɛ duru sei a yɛnkɔ ɛnkɔtie nwumu